obie sie me se awrade nyame nya wane dafo hey yeah ubenye chuma ubenye sika na wanyankwa jia nso ah

mpɛnsoɔ me ne waduru mu yi ahene mu hene no te ne kɔnwam na mene wo mmiɛ no yɛ sɔwie yi a bɛbɛ wɔ sɔwie gyina ne mɔ so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ani ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no wone mebɔm ne ɛka sɛ awurade wo